Siostra Faustyna urodziła się we wsi Głogowiec w 1905 roku w biednej, wielodzietnej rodzinie. Miała na imię Helena. Tym, czym się wyróżniała spośród innych, była jej wrażliwość. Była już od dziecka bardzo wrażliwa na Boga.